siłę spełnić swoje sny. Test dziecięcych lat, tak zadziwić świat.

Mamy dzisiaj poniedziałek, 8 dzień czerwca i 159 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Seweryn i Medard, ale także Jakub, Maria, Wilhelm, Medarda, Maksymin i Maksymina. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Oceanów, moi drodzy. Światowy Dzień Guza Mózgu, to się poważnie od razu zrobiło. Ale również Dzień Informatyka i uwaga, Dzień Cyrku bez Zwierząt. No prawie, że informatyka. Jakby na to nie spojrzeć. A jeżeli chodzi o wydarzenia klubowe, które warto by było odwiedzić, obejrzeć lub ewentualnie wziąć w nich czynny udział, to myślę, że taką propozycją będzie w sam raz wycieczka do Centrum Kongresowego ICE, bo tam o 20:00 Dire Straits symfonicznie będzie występowało. Natomiast w Tauron Arenie jutro Bring Me the Horizon, jednym słowem propozycje mocne na dzisiaj, mocne. A jeżeli chodzi o filmy, to no tak, po długim, męczącym weekendzie w ramach relaksacji i odpoczynku proponuję obejrzenie komedii horrorowatej troszeczkę, czyli straszny film premierowy skądinąd, a film możecie obejrzeć dzisiaj w Multikinie, na przykład o godzinie 16 i 17.20. Oczywiście zapraszam. A jeżeli chodzi o kwestie informacji bieżących, to podpowiadam, że dzisiaj w ramach wykładów ekonomedycznych na Politechnice Krakowskiej będzie miał miejsce wykład profesora doktora habilitowanego nauk medycznych Antoniego Szczepanika pod tytułem Senior na chirurgii, opieka chirurgiczna nad pacjentem w wieku sędziwym. Dodam jeszcze, że początek wykładu o godzinie 17:00, no i oczywiście chyba warto się na niego wybrać. Dodam jeszcze, że wykład tradycyjnie w kotłowni się odbędzie, w związku z tym zapraszam serdecznie. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, podpowiem, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę www.nowinki.pk.edu.pl, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko, co zrobić musicie, jest zrobione. Reszta należy do nas. A my zapewniamy ciekawy program, ciekawe materiały, fajną muzykę, no i oczywiście miłą formę spędzania czasu. Ze swej strony oczywiście zapraszam do słuchania nowinek jutro o 9 poranek w Nowinkach, wieczorem Worek Buszu, to jutro o 21:00. Natomiast dzisiaj tuż po 20:00 GPS, na który zapraszam w imieniu chłopaków.

Dzień dobry, witam Was na kolejnym poranku w Nowinkach, a witam Was Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj 8 dzień czerwca, no, w związku z tym powoli zbliżamy się do kulminacyjnego momentu roku akademickiego, no przynajmniej dla studentów, a skoro tak, no to nie można chyba pominąć mowy o kilku wydarzeniach, które dotyczą naszej uczelni, ale o tym oczywiście za chwilę.

Koniec roku akademickiego? No tak, ale to również początek rekrutacji, moi drodzy, bo już od 1 czerwca prowadzimy nową rekrutację na rok akademicki 2026-2027. Dość powiedzieć, że blisko 4,5 tysiąca miejsc przygotowaliśmy dla kandydatów na studia, w tym to do podzielenia oczywiście na 40 kierunkach. A oczywiście dodać należy, że z tego 7 nowości, to całkowicie nowości. Oprócz jak zwykle sprawdzonych i dużo bardzo popularnych kierunków studiów, jak architektura, budownictwo, informatyka, automatyka i robotyka, inżynieria medyczna, technologia i tak dalej, a no i energetyka, oczywiście też w sumie nowy kierunek. Uczelnia oferuje nowe informatykę, cyberpsychologię, materiały i technologii dla obronności, elektroenergetyką, mobilność i logistyką, zielone technologie, transport i logistykę w języku angielskim. Dodać jeszcze należy chyba najważniejszą kwestię, że nabór na większości kierunków potrwa no, nominalnie do 17 września, przy czym na architekturze do 11 czerwca, na inżynierii z rolnictwa przemysłowego do 14 września. Natomiast można jeszcze jedną rzecz bardzo mocno podkreślić. Oczywiście to są terminy końcowe, a powiedzmy dostępność miejsc, a w zasadzie miejsc na poszczególnych kierunkach jest uzależniona oczywiście od zainteresowania. W związku z tym, jeżeli ktoś zgłosi się nieco później w którejś kolejnej turze, no może się okazać, że na ten najbardziej interesujący go kierunek może się już nie dostać. No ale oczywiście to już jest jakby wtórna sprawa. Ja przypominam o tym, że znowu jesteśmy otwarci na nowych studentów, na nowych abiturientów, nowych ludzi, którzy będą kontynuowali naukę na naszej uczelni. A skoro tak, no to moi drodzy, zapraszam na Politechnika.

No oczywiście rekrutacja na naszą uczelnię to sprawa najważniejsza, ale nie możemy zapomnieć również o innych wydarzeniach, które bardzo mocno wpływają na to, co robimy i jak jesteśmy postrzegani, bo Politechnika Krakowska przystąpiła między innymi do Paktu dla Klimatu, a jest to deklaracja poparcia dla starej miasta Krakowa uzyskania neutralności klimatycznej tak szybko, jak to możliwe w warunkach sprawiedliwej transformacji. A poprzez Pakt Samorząd Krakowa zaprasza przedstawicieli biznesu, środowiska akademickiego, organizacji samorządowych i mieszkańców do działań na rzecz klimatu i środowiska. A w imieniu Politechniki Krakowskiej dokument podpisał rektor Politechniki, profesor Andrzej Szarata. Zresztą, jeżeli już mowa o rektorze, no to pamiętajcie o tym, że nasz rektor, pan profesor, doktor, habilitowany inżynier Andrzej Szarata został odznaczony honorową znaką za zasługi dla samorządu terytorialnego, tym razem przyznawaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. No, to wyróżnienie to jest oczywiście przede wszystkim wyraz uznania dla zaangażowania pana rektora w rozwój społeczno-gospodarczy Małopolski oraz współpracy z samorządami i gospodarką regionu. No i dość powiedzieć, że oczywiście jest to również docenienie działalności pana rektora w realizacji kluczowych projektów transportowych i infrastrukturalnych dla Krakowa, Małopolski i wielu innych miast. Nie można chyba również zapomnieć o tym, że w poprzednim tygodniu obradował Senat Politechniki Krakowskiej, który przyjął uchwałę w sprawie nadania, między innymi oczywiście przyjął uchwałę w sprawie nadania profesorowi, doktorowi habilitowanemu inżynierowi Kazimierzowi Furtakowi tytułu doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej. Wyraził też pozytywną opinię na temat powierzenia magistrowi Jarosławowi Dudkowi funkcji dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji i to już od 1 czerwca, co oznacza, że tymczasowość w Centrum Sportu i Rekreacji właśnie dobiegła końca, no i centrum ma już nowego szefa. Dodać jeszcze również trzeba, że wśród podjętych uchwał dydaktycznych znalazły się sprawy związane z efektami uczenia się dla studiów drugiego stopnia i podyplomowych, programem studiów pierwszego stopnia międzydziałowego kierunku gospodarka przestrzenna oraz korekta zasad rekrutacji.

Chciałbym również tą drogą przypomnieć, że na Politechnice Krakowskiej realizowany jest projekt Inżynier 5.0, którego celem jest lepsze zrozumienie talentów, naturalnych predyspozycji oraz potencjału rozwojowego studentów kierunków technicznych. Odbył się wykład otwierający ten projekt, pilotujący ten projekt, i projekt jest prowadzony we współpracy z 1725 Consulting Group i wykorzystuje narzędzie The Bridge Personality, które pozwala spojrzeć na rozwój studenta nie tylko poprzez pryzmat wiedzy technicznej, ale również sposobu działania, komunikacji, pracy zespołowej, odporności na stres, podejmowania decyzji czy adaptacji zmian. No dość powiedzieć, że oczywiście jest to niezwykle ważne badanie, bo współczesny rynek pracy oczekuje od absolwentów nie tylko specjalistycznej wiedzy technicznej, ale również umiejętności współpracy, komunikacji, estetyczności, odpowiedzialności, samodzielności i świadomego zarządzania własnym rozwojem. To oczywiście podstawowe zadania, jeżeli chodzi o absolwentów naszej uczelni, ale generalnie kadrę menedżerską, inżynierską na naszych firmach, naszych firmach współpracujących z nami. Natomiast nie można chyba też nie pochwalić się a propos tej współpracy, że w minionym tygodniu w Rzeszowie odbył się Kongres Bezpieczeństwa Polski. Kongres, który stanowił platformę dialogu i wiedzy dla przedstawicieli różnych sektorów mających wpływ na bezpieczeństwo narodowe, a uczestnikami kongresu byli również specjaliści Politechniki Krakowskiej, m.in. dr inżynier Filip Janowiec oraz dr inżynier Rafał Sieńko z Katedry Konstrukcji Żelbetowych Wydziału Inżynierii Lądowej, ale także z innych wydziałów, no bo w końcu było tam naprawdę dużo spraw dotyczących spraw bezpieczeństwa narodowego, no i oczywiście z próbami oczywiście powiązania tego z sektorem nauki, z sektorem budownictwa, no i oczywiście innych rozwiązań mających wpływ na współdziałanie różnych jednostek właśnie w tych kierunkach.

Nie tak dawno w Poznaniu na Motor Show byli nasi ludzie z Wydziału Mechanicznego, chwalili się bolidem, a przy okazji prowadzili bardzo istotny finał oczywiście dotyczący konkursu dla uczniów szkół średnich. Natomiast teraz w Poznaniu odbyła się druga edycja Europejskich Targów Nauki, wydarzenia, które miało, czy łączy świat nauki, biznesu i technologii. W tym roku zresztą organizatorzy szczególny nacisk położyli na praktyczny wymiar badań, ich realne oddziaływanie na gospodarkę i społeczeństwo. No i oczywiście w tym przypadku również nie mogło zabraknąć w Poznaniu przedstawicieli naszej uczelni, bo Politechnika Krakowska to uczelnia, która naukę uprawia w sposób tak bliski potrzebom społecznym i gospodarczym kraju, jak to tylko możliwe.

0: right.
1: W ostatnich dniach zakończyła się również gala nagród To Boulder 2026 organizowana przez magazyn Boulder, a w ramach tegorocznej edycji konkursu nagrodzono 34 realizacje, rozwiązania oraz przedsięwzięcia, które poprzez swoją funkcjonalność, zaawansowanie technologiczne i wysoki poziom wykonania stanowią inspirację dla współczesnego sektora budowlanego. Dodać jeszcze należy oczywiście chwaląc się, że w kategorii nauka i edukacja akademicka nagrodzono aż dwa wydziały Politechniki Krakowskiej, Wydział Inżynierii Lądowej oraz Wydział Architektury. Natomiast jeżeli już mowa o takiej ogólnopolskiej, no powiedzmy ogólnopolskiej akceptacji, jeżeli chodzi o naszą uczelnię, to Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła wyniki postępowania akredytacyjnego na prowadzenie kursów języka polskiego w latach 2026-2029. I w ramach tego Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej otrzymało akredytację zarówno dla zdalnych kursów języka i kultury polskiej NAWA, jak i kursów przygotowawczych dla zagranicznych studentów. A akredytacja dotyczyła czterech profili studiów, czyli nauk ścisłych, przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych, humanistyczno-społecznego, medycznego i nauk o zdrowiu oraz artystycznego. No, mówiliśmy już o osiągnięciach, czy ewentualnie sukcesach na kanwie ogólnopolskiej. Nie można również wspomnieć, że Politechnika zajmuje się również sprawami bardzo przyziemnymi, no bo w końcu jakby nie było, dotarcie na Politechnikę Krakowską to również czasami wyzwanie. No i właśnie pod tym kątem odbyły się warsztaty pod nazwą Pieszy, Rowerzysta, Pasażer, Trzy Perspektywy, Jeden Cel, czyli Bezpieczna Przestrzeń przy Kampusie Politechniki Krakowskiej, a poświęcone jej opracowaniu koncepcji zagospodarowania przestrzeni przed głównym wejściem na kampus uczelni przy ulicy Warszawskiej, a eksperci reprezentujący różne branże wspólnie pracowali nad rozwiązaniami, które mają szansę poprawić bezpieczeństwo oraz jakość użytkowania tego fragmentu przestrzeni miejskiej. Natomiast też możemy się chyba pochwalić już w zupełnie innej kategorii, bo Michał Kucała, doktorant na Wydziale Inżynierii Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej i współpracownik Studenckiego Laboratorium Innowacji Future Lab PK, dostał się do ścisłego finału FAME Lab 2026, a jest to największy na świecie konkurs komunikacji naukowej. W finale udział bierze do 12 uczestników wyłonionych w zmaganiach półfinałowych. Uczestnicy mają 3 minuty na zaprezentowanie wybranego tematu naukowego w języku angielskim bez możliwości używania prezentacji. Dodam jeszcze, że no powiedzmy taką próbę na żywo przeprowadzono podczas finału sesji kół naukowych Politechniki Krakowskiej, gdzie Michał Kucała zaprezentował swoje wystąpienie. No myślę, że było ono nad wyraz ciekawe, no i co więcej, bardzo intrygujące. Swoją drogą oczywiście życzymy Michałowi jak najlepszego wyniku w tym ogólnoświatowym finale.

A teraz przenieśmy się na Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej, gdzie pojawił się nowy obiekt, czyli nowy obiekt dydaktyczno-badawczy, który można, powiedzmy, bardzo, ale to bardzo intensywnie eksploatować, a chodzi po prostu o robota humanoidalnego w sesji Edu Advanced YouTube, bo to zaawansowana platforma edukacyjno-eksperymentalna, która otwiera nowe możliwości w zakresie robotyki, automatyki, sztucznej inteligencji oraz interakcji człowieka z maszyną. Natomiast właśnie na mechanicznym również w poprzedzającym nas tygodniu odbyły się na terenie kampusu na Czyżynach pierwsze testy elektrycznej i trójkołowej hulajnogi zaprojektowanej specjalnie dla osób z niepełnosprawnościami. A ten innowacyjny pojazd powstał jako praca dyplomowa Kamila Guśtaka, studenta drugiego roku studiów drugiego stopnia kierunku pojazdy samochodowe na Wydziale Mechanicznym. Dodać jeszcze należy, że projekt jest realizowany pod opieką promotora pracy dyplomowej, doktora inżyniera Krzysztofa Weigel-Millereta z Katedry Pojazdów Samochodowych. Natomiast jeszcze jedna sprawa związana z Wydziałem Mechanicznym, bo mówiłem w zeszłym tygodniu Wam o Festiwalu Mechanika, czterodniowym święcie, które Wydział Mechaniczny obchodził. No i oczywiście wspomniałem o tym, że były tam niesamowite pojazdy. Mówiłem również o Fordzie T, ale prawdę mówiąc nie byłem świadomy, że jest to pojazd z 1920 roku. Byłem przekonany, że jest to nieco nowsza konstrukcja, bo ten pojazd był jednak, w zasadzie ten model był produkowany przez lat kilkadziesiąt. Natomiast jest to na pewno jeden z najstarszych poruszających się po polskich drogach pojazdów. Zresztą dość powiedzieć, że nawet oświetlenie ma naftowe, czyli nie elektryczne, tylko zwykłe lampy naftowe. No i jeszcze jedna sprawa, która może tutaj chyba wielu zainteresować, bo dość powiedzieć, że pojazdem z lotu został Triumph Spitfire MK3, który myślę, że wzbudzał zainteresowanie i kusił oko, bo był to naprawdę piękny pojazd. Przepraszam, jest to piękny pojazd. Poza tym również pamiętajcie o tym, że maluchów było jak co roku dużo, naprawdę dużo.

i w ramach podsumowania to chyba ostatnia informacja, bo w minioną środę w trakcie Forum Przedsiębiorców Małopolski wystąpił między innymi dr inżynier Daniel Grzonka, który jest prodziekanem Wydziału Informatyki i Matematyki Politechniki Krakowskiej, a wziął udział w panelu pod tytułem Informatyka z psychologią w służbie wydajności, czyli jak AI i narzędzia cyfrowe mogą wspierać kondycję psychiczną zespołu i zapobiegać błędom decyzyjnym. A udział eksperta Politechniki to ważny głos w dyskusji o roli nowoczesnych technologii w budowaniu efektywnych i odpornych psychicznie zespołów. Wydział Informatyki i Matematyki Politechniki Krakowskiej rozwija ten obszar również dydaktycznie, uruchamiając w tym roku, o czym już wspominałem, na studiach pierwszego stopnia kierunek informatyka z cyberpsychologią, który łączy kompetencje technologiczne z wiedzą o człowieku, jego funkcjonowaniu w środowisku cyfrowym. I w ten sposób dochodzimy już do zapowiedzi wydarzeń, które będą nas dotyczyły w tym tygodniu, a jak również następnych. A zaczynamy od tego, że przypomnieniem, czyli już dzisiaj o godzinie 17 w kotłowni odbędzie się kolejny wykład edukacji Ekonomet i Politechniki Krakowskiej, oczywiście, w którym profesor doktor habilitowany nauk medycznych Antoni Szczepanik poprowadzi wykład dotyczący seniorów, a w zasadzie senior na chirurgii, opieka chirurgiczna nad pacjentem w wieku sędziwym. Dość powiedzieć, że prelegent jest kierownikiem oddziału klinicznego chirurgii ogólnej z onkologią w Szpitalu Specjalistycznym imienia Gabriela Norutowicza w Krakowie.

0: To jeżeli chodzi o zapowiedzi, to chyba nie mogę nie wspomnieć o tym, że mamy naprawdę sukces i to w skali chyba międzynarodowej. No, może bardziej jest to sukces pani doktor inżynier Dagmary Słoty, która ma szansę, no, zaistnieć naprawdę w szerokim gronie, bo ma ona wygłosić wykład i będzie prelegentką w ramach Women in Tech Summit 2026. A jest to wydarzenie nie byle jakie, bo jest tam ponad 400 prelegentów z NVIDII, CERN-u, NASA, Harvardu. Jednym słowem, wiele, naprawdę wiele prezentacji, niemal na każdy temat. Jednym słowem, na pewno warto powiedzieć, że są to w jakimś stopniu targi kariery idealne dla miejsc, dla studentek i profesjonalistek, które chcą nawiązać kontakty i skonsultować CV, zdobyć staż bądź pracę w IT. Doktor Słota wygłosi wykład, który będzie do odsłuchania w środę 10 czerwca o godzinie 9 na Science and Engineering Stage. A Politechnika, oczywiście, ja również zachęcam studentki i studentów do wzięcia udziału w konferencji. A przy okazji przypominam, że można również aplikować o bezpłatne bilety. Formularz oczywiście dostępny na stronie wydarzenia. A skoro już mowa o tego typu wydarzeniach, to dzień później, ale już bezpośrednio na Politechnice Krakowskiej, odbędzie się, czyli 11 czerwca, w ramach Castle Week, organizowanym przez IST, darmowe warsztaty stacjonarne prowadzone przez ekspertów z firmy Emitel, gdzie Politechnika Krakowska stacjonarnie umożliwi wysłuchanie wykładu, w zasadzie warsztatów pod tytułem Urządzenia radiowe w technologii SDR w zakresie analizy widma radiowego i monitoringu sygnałów. A można się tam dowiedzieć również o wykorzystaniu SDR, czyli Software Defined Radio. Można również zobaczyć, jak oprogramowanie zastępuje sztywny sprzęt i pozwala na monitoring częstotliwości z zakresów zarówno tych radiowo-telewizyjnych, jak i również wykorzystywanych bardziej pobocznie. A przy okazji oczywiście możliwość zdobycia bardzo praktycznej wiedzy.
1: Yeah.
2: Yeah, yeah, yeah.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Oh, yeah, yeah, yeah.

A ja chciałbym zaprosić Was na wystawę. To nie byle jaką wystawę, bo jest to wystawa prac studentów inżynierii wzornictwa przemysłowego, którzy zaprezentują autorskie koncepcje pojazdów opracowane w ramach zajęć projektowych realizowanych pod kierunkiem pani Marii Haberny, projektantki z wieloletnim doświadczeniem w zakresie koncept designu i projektowania interfejsów w firmie Volkswagen AG w Niemczech, a efekty prac będzie można obejrzeć właśnie na wystawie plakatów, która jest prezentowana w Galerii Przewiązka na Wydziale Mechanicznym. Dość jeszcze chyba powinienem dorzucić, że podczas zajęć studenci wcieli się w rolę designerów i przeszli przez proces tworzenia koncepcji pojazdu. Od pierwszego pomysłu po spójną wizję, a zajęcia koncentrowały się na definiowaniu kierunku projektu oraz poznawaniu persony, czyli potencjalnego użytkownika pojazdu. Jednym słowem, kogoś z nas. Myślę, że też o tym warto pamiętać. Chciałbym zaprosić zarówno pracowników, jak i studentów, również doktorantów Politechniki Krakowskiej do wzięcia udziału w szkoleniu świadomościowym pod nazwą Bezpieczna Uczelnia Politechnika Krakowska, Ochrona Przeciwpożarowa, Bezpieczeństwo Kampusu oraz Reagowanie na Sytuacje Kryzysowe. Szkolenie odbędzie się w kotłowni 19 czerwca, to jest piątek, mamy jeszcze troszeczkę czasu, ale należy się oczywiście na to zgłosić i zarejestrować. Całość szkolenia będzie się odbywało między godziną 9 a 11.30. W ramach szkolenia będą omawiane zasady ochrony przeciwpożarowej w obiektach uczelni, procedury ewakuacji i postępowania w sytuacjach kryzysowych, bezpieczeństwo osób i mienia na terenie kampusu, najczęściej występujące zagrożenie i sposoby reagowania, ale także współpraca ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo uczelni. I no i podkreślam jeszcze jedną sprawę. Należy się zgłosić i pamiętajcie o tym, że liczba miejsc jest ograniczona.

O, właśnie, prawie bym zapomniał. W środę bezpłatne warsztaty z popularyzacji nauki dla doktorantów krakowskich uczelni. To wszystko odbędzie się o godzinie 15, a myślę, że warto pamiętać, bo warsztaty mają charakter praktyczny, czyli będzie dużo ćwiczeń, praca na przykładach i indywidualnej informacji zwrotnej, a poprowadzi je doktor inżynier Natalia Schmidt-Polończyk z Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej. Natomiast ja powinienem jeszcze dorzucić informację o jednym szkoleniu, czyli szkolenie ochrona własności intelektualnej, patenty, czyli sztuczna inteligencja w działalności naukowo-badawczej również. Jednym słowem, odpowiedź na kilka pytań: czy publikacja naukowa jest utworem, kto jest właścicielem wyników badań, jak korzystać z narzędzi AI zgodnie z zasadami ochrony własności intelektualnej i kiedy warto pomyśleć o ochronie patentowej. A ponadto Biuro Doskonalenia Kadr zaprasza oczywiście na to szkolenie, które odbędzie się w formule online i będą to dwa uzupełniające się moduły. Pierwszy moduł, ochrona własności intelektualnej w działalności naukowo-badawczej, to odbędzie się w czwartek 11 czerwca od godziny 11 do 12:45. No i moduł drugi, czyli ochrona patentowa i procedury obowiązujące na Politechnice Krakowskiej. Ten moduł odbędzie się 30 czerwca we wtorek o godzinie 12:45.

No i niejako na samo zakończenie programu chciałbym przypomnieć o tym, że ruszyły już zapisy na letnie półkolonie dla dzieci, które będą realizowane w tym roku na Czyżynach. Oferta skierowana jest dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat, a przygotowano aż 8 tygodniowych turnusów odbywających się od końca czerwca do końca sierpnia 2026 roku. Uruchomienie danego turnusu będzie uzależnione oczywiście od liczby zgłoszeń, natomiast pamiętajcie o tym, że praktycznie na każdy ten tydzień możecie znaleźć miejsce, w którym wasze dzieci w okresie wakacyjnym znajdą po pierwsze opiekę, a po drugie oczywiście możliwość spędzenia w sposób ciekawy, interesujący czasu. Natomiast oferta, która jest chyba, no powiedzmy, bardziej adresowana do ogółu społeczności naszej uczelni, to przypominam, że dział promocji prowadzi akcję Zostań twarzą Politechniki Krakowskiej, w ramach którego nasza uczelnia oczywiście zachęca osoby studiujące lub pracujące na Politechnice, które chcą współtworzyć jej wizerunek i pojawić się w materiałach promocyjnych Politechniki Krakowskiej, aby wzięły udział w projekcie Zostań twarzą Politechniki Krakowskiej. Jest to akcja oczywiście organizowana przez Dział Promocji Politechniki Krakowskiej oraz Samorząd Studencki Politechniki, a rozpoczyna się od naboru do nowego projektu, którego celem jest stworzenie profesjonalnych materiałów fotograficznych i filmowych wykorzystywanych w działaniach promocyjnych uczelni. Wystarczy oczywiście się zgłosić, oczywiście zgłoszenie nie jest równoznaczne wzięciem udziału, ale jakaś forma selekcji oczywiście musi być.

I to już wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. Ja oczywiście zapraszam serdecznie do słuchania Radia Nowinki. Przypominam, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl. A dzisiaj tuż po godzinie 20 GPS, na który zapraszają sympatyczni i gadatliwi koledzy. A ja dzisiaj dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas, a żegna się z Wami Tomasz Kapuśniak.

0: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
1: GPS. Wprowadzamy w nowy tydzień, w każdy poniedziałek o 20:00 na antenie radio.

zadyma, gaz, gdzie tu, gdzie raz, a każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

Mamy dzisiaj poniedziałek, 8 dzień czerwca i 159 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Seweryn i Medard, ale także Jakub, Maria, Wilhelm, Medarda, Maksymin i Maksymina. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Oceanów, moi drodzy. Światowy Dzień Guza Mózgu, to się poważnie od razu zrobiło. Ale również Dzień Informatyka i uwaga, Dzień Cyrku bez Zwierząt. No prawie, że informatyka. Jakby na to nie spojrzeć. A jeżeli chodzi o wydarzenia klubowe, które warto by było odwiedzić, obejrzeć lub ewentualnie wziąć w nich czynny udział, to myślę, że taką propozycją będzie w sam raz wycieczka do Centrum Kongresowego ICE, bo tam o 20 Dire Straits symfonicznie będzie występowało. Natomiast w Tauron Arenie jutro Bring Me the Horizon, jednym słowem propozycje mocne na dzisiaj, mocne. A jeżeli chodzi o filmy, to no tak, po długim, męczącym weekendzie w ramach relaksacji i odpoczynku proponuję obejrzenie komedii horrorowatej troszeczkę, czyli straszny film premierowy skądinąd, a film możecie obejrzeć dzisiaj w Multikinie, na przykład o godzinie 16 i 17.20. Oczywiście zapraszam. A jeżeli chodzi o kwestie informacji bieżących, to podpowiadam, że dzisiaj w ramach wykładów ekonomedycznych na Politechnice Krakowskiej będzie miał miejsce wykład profesora doktora habilitowanego nauk medycznych Antoniego Szczepanika pod tytułem Senior na chirurgii, opieka chirurgiczna nad pacjentem w wieku sędziwym. Dodam jeszcze, że początek wykładu o godzinie 17, no i oczywiście chyba warto się na niego wybrać. Dodam jeszcze, że wykład tradycyjnie w kotłowni się odbędzie, w związku z tym zapraszam serdecznie. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, podpowiem, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko, co zrobić musicie, jest zrobione. Reszta należy do nas. A my zapewniamy ciekawy program, ciekawe materiały, fajną muzykę, no i oczywiście miłą formę spędzania czasu. Ze swej strony oczywiście zapraszam do słuchania nowinek jutro o 9 poranek w Nowinkach, wieczorem Worek Buszu, to jutro o 21. Natomiast dzisiaj tuż po 20 GPS, na który zapraszam w imieniu chłopaków.

0: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
1: GPS. Wprowadzamy w nowy tydzień, w każdy poniedziałek o 20:00 na antenie Radio.

ciągle mgła, zadyma, gaz, gdzie tu, gdzie raz, a każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

A teraz przenieśmy się na Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej, gdzie pojawił się nowy obiekt, czyli nowy obiekt dydaktyczno-badawczy, który można, no powiedzmy, bardzo, ale to bardzo intensywnie eksploatować, a chodzi po prostu o robota humanoidalnego w sesji Edu Advanced YouTube, bo to zaawansowana platforma edukacyjno-eksperymentalna, która otwiera nowe możliwości w zakresie robotyki, automatyki, sztucznej inteligencji oraz interakcji człowieka z maszyną. Natomiast właśnie na mechanicznym również w poprzedzającym nas tygodniu odbyły się na terenie kampusu na Czyżynach pierwsze testy elektrycznej i trójkołowej hulajnogi zaprojektowanej specjalnie dla osób z niepełnosprawnościami. A ten innowacyjny pojazd powstał jako praca dyplomowa Kamila Guśtaka, studenta drugiego roku studiów drugiego stopnia kierunku pojazdy samochodowe na Wydziale Mechanicznym. Dodać jeszcze należy, że projekt jest realizowany pod opieką promotora pracy dyplomowej, doktora inżyniera Krzysztofa Weigel-Millereta z Katedry Pojazdów Samochodowych. Natomiast jeszcze jedna sprawa związana z Wydziałem Mechanicznym, bo mówiłem w zeszłym tygodniu Wam o Festiwalu Mechanika, no, czterodniowym święcie, które Wydział Mechaniczny obchodził. No i oczywiście wspomniałem o tym, że były tam niesamowite pojazdy. Mówiłem również o Fordzie T, ale prawdę mówiąc nie byłem świadomy, że jest to pojazd z 1920 roku. Byłem przekonany, że jest to nieco nowsza konstrukcja, no bo ten pojazd był jednak, w zasadzie ten model był produkowany przez lat kilkadziesiąt. Natomiast jest to na pewno jeden z najstarszych poruszających się po polskich drogach pojazdów. Zresztą dość powiedzieć, że nawet oświetlenie ma naftowe, czyli nie elektryczne, tylko zwykłe lampy naftowe. No i jeszcze jedna sprawa, która może tutaj chyba wielu zainteresować, bo dość powiedzieć, że pojazdem z lotu został Triumph Spitfire MK3, który, no myślę, że wzbudzał zainteresowanie, no i kusił oko, no bo był to naprawdę piękny pojazd, przepraszam, jest to piękny pojazd. Poza tym, no również pamiętajcie o tym, że maluchów było jak co roku dużo, naprawdę dużo.

i w ramach podsumowania to chyba ostatnia informacja, bo w minioną środę w trakcie Forum Przedsiębiorców Małopolski wystąpił między innymi dr inżynier Daniel Grzonka, który jest prodziekanem Wydziału Informatyki i Matematyki Politechniki Krakowskiej, a wziął udział w panelu pod tytułem Informatyka z psychologią w służbie wydajności, czyli jak AI i narzędzia cyfrowe mogą wspierać kondycję psychiczną zespołu i zapobiegać błędom decyzyjnym. A udział eksperta Politechniki to ważny głos w dyskusji o roli nowoczesnych technologii w budowaniu efektywnych i odpornych psychicznie zespołów. Wydział Informatyki i Matematyki Politechniki Krakowskiej rozwija ten obszar również dydaktycznie, uruchamiając w tym roku, o czym już wspominałem, na studiach pierwszego stopnia kierunek informatyka z cyberpsychologią, który łączy kompetencje technologiczne z wiedzą o człowieku, jego funkcjonowaniu w środowisku cyfrowym. I w ten sposób dochodzimy już do zapowiedzi wydarzeń, które będą nas dotyczyły w tym tygodniu, a jak również następnych. A zaczynamy od tego, że przypomnieniem, czyli już dzisiaj o godzinie 17 w kotłowni odbędzie się kolejny wykład edukacji Ekonomet i Politechniki Krakowskiej, oczywiście, w którym profesor doktor habilitowany nauk medycznych Antoni Szczepanik poprowadzi wykład dotyczący seniorów, a w zasadzie senior na chirurgii, opieka chirurgiczna nad pacjentem w wieku sędziwym. Dość powiedzieć, że prelegent jest kierownikiem oddziału klinicznego chirurgii ogólnej z onkologią w Szpitalu Specjalistycznym imienia Gabriela Narutowicza w Krakowie.

To jeżeli chodzi o zapowiedzi, to chyba nie mogę nie wspomnieć o tym, że mamy naprawdę sukces i to w skali chyba międzynarodowej. No, może bardziej jest to sukces pani doktor inżynier Dagmary Słoty, która ma szansę no, zaistnieć naprawdę w szerokim gronie, bo ma ona wygłosić wykład i będzie prelegentką w ramach Women in Tech Summit 2026, a jest to wydarzenie nie byle jakie, bo jest tam ponad 400 prelegentów z NVIDII, CERN-u, NASA, Harvardu. Jednym słowem, wiele, naprawdę wiele prezentacji, niemal na każdy temat. Jednym słowem, na pewno warto powiedzieć, że są to w jakimś stopniu targi kariery idealne dla miejsc. Dla studentek i profesjonalistek, które chcą nawiązać kontakty i skonsultować CV, zdobyć staż bądź pracę w IT. Doktor Słota wygłosi wykład, który będzie do odsłuchania w środę 10 czerwca o godzinie 9 na Science and Engineering Stage. A Politechnika, oczywiście, ja również zachęca studentki i studentów do wzięcia udziału w konferencji. A przy okazji przypominam, że można również aplikować o bezpłatne bilety. Formularz oczywiście dostępny na stronie wydarzenia. A skoro już mowa o tego typu wydarzeniach, to dzień później, ale już bezpośrednio na Politechnice Krakowskiej, odbędzie się, czyli 11 czerwca, w ramach Castle Week, organizowanym przez IST, darmowe warsztaty stacjonarne prowadzone przez ekspertów z firmy Emitel, gdzie Politechnika Krakowska stacjonarnie umożliwi wysłuchanie wykładu, w zasadzie warsztatów pod tytułem Urządzenia radiowe w technologii SDR w zakresie analizy widma radiowego i monitoringu sygnałów. A można się tam dowiedzieć również o wykorzystaniu SDR, czyli Software Defined Radio. Można również zobaczyć, jak oprogramowanie zastępuje sztywny sprzęt i pozwala na monitoring częstotliwości zakresów zarówno tych radiowo-telewizyjnych, jak i również wykorzystywanych bardziej pobocznie. A przy okazji oczywiście możliwość zdobycia bardzo praktycznej wiedzy.

A ja chciałbym zaprosić Was na wystawę. To nie byle jaką wystawę, bo jest to wystawa prac studentów inżynierii wzornictwa przemysłowego, którzy zaprezentują autorskie koncepcje pojazdów opracowane w ramach zajęć projektowych realizowanych pod kierunkiem pani Marii Habernej, projektantki z wieloletnim doświadczeniem w zakresie koncept designu i projektowania interfejsów w firmie Volkswagen AG w Niemczech, a efekty prac będzie można obejrzeć właśnie na wystawie plakatów, która jest prezentowana w Galerii Przewiązka na Wydziale Mechanicznym. Dość jeszcze chyba powinienem dorzucić, że podczas zajęć studenci wcieli się w rolę designerów i przeszli przez proces tworzenia koncepcji pojazdu. Od pierwszego pomysłu po spójną wizję, a zajęcia koncentrowały się na definiowaniu kierunku projektu oraz poznawaniu persony, czyli potencjalnego użytkownika pojazdu. Jednym słowem, kogoś z nas. Myślę, że też o tym warto pamiętać. Chciałbym zaprosić zarówno pracowników, jak i studentów, również doktorantów Politechniki Krakowskiej do wzięcia udziału w szkoleniu świadomościowym pod nazwą Bezpieczna Uczelnia Politechnika Krakowska, Ochrona Przeciwpożarowa, Bezpieczeństwo Kampusu oraz Reagowanie na Sytuacje Kryzysowe. Szkolenie odbędzie się w kotłowni 19 czerwca, to jest piątek, mamy jeszcze troszeczkę czasu, ale należy się oczywiście na to zgłosić i zarejestrować. Całość szkolenia będzie się odbywało między godziną 9 a 11.30. W ramach szkolenia będą omawiane zasady ochrony przeciwpożarowej w obiektach uczelni, procedury ewakuacji i postępowania w sytuacjach kryzysowych, bezpieczeństwo osób i mienia na terenie kampusu, najczęściej występujące zagrożenie i sposoby reagowania, ale także współpraca ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo uczelni. I no i podkreślam jeszcze jedną sprawę. Należy się zgłosić. Pamiętajcie o tym, że liczba miejsc jest ograniczona.

O, właśnie, prawie bym zapomniał. W środę bezpłatne warsztaty z popularyzacji nauki dla doktorantów krakowskich uczelni. To wszystko odbędzie się o godzinie 15, a myślę, że warto pamiętać, bo warsztaty mają charakter praktyczny, czyli będzie dużo ćwiczeń, praca na przykładach i indywidualnej informacji zwrotnej. A poprowadzi je doktor inżynier Natalia Schmidt-Polończyk z Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej. Natomiast ja powinienem jeszcze dorzucić informację o jednym szkoleniu, czyli szkolenie Ochrona Własności Intelektualnej, Patenty, czyli Sztuczna Inteligencja w Działalności Naukowo-Badawczej również. Jednym słowem, odpowiedź na kilka pytań: czy publikacja naukowa jest utworem, kto jest właścicielem wyników badań, jak korzystać z narzędzi AI zgodnie z zasadami ochrony własności intelektualnej i kiedy warto pomyśleć o ochronie patentowej. A ponadto Biuro Doskonalenia Kadr zaprasza oczywiście na to szkolenie, które odbędzie się w formule online i będą to dwa uzupełniające się moduły. Pierwszy moduł, ochrona własności intelektualnej w działalności naukowo-badawczej, to odbędzie się w czwartek 11 czerwca od godziny 11 do 12:45. No i moduł drugi, czyli ochrona patentowa i procedury obowiązujące na Politechnice Krakowskiej. Ten moduł odbędzie się 30 czerwca we wtorek o godzinie 12:45.

No i niejako na samo zakończenie programu chciałbym przypomnieć o tym, że ruszyły już zapisy na letnie półkolonie dla dzieci, które będą realizowane w tym roku na Czyżynach. Oferta skierowana jest dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat, a przygotowano aż 8 tygodniowych turnusów odbywających się od końca czerwca do końca sierpnia 2026 roku. Uruchomienie danego turnusu będzie uzależnione oczywiście od liczby zgłoszeń, natomiast pamiętajcie o tym, że praktycznie na każdy ten tydzień możecie znaleźć miejsce, w którym wasze dzieci w okresie wakacyjnym znajdą po pierwsze opiekę, a po drugie oczywiście możliwość spędzenia w sposób ciekawy, interesujący czasu. Natomiast oferta, która jest chyba, no powiedzmy, bardziej adresowana do ogółu społeczności naszej uczelni, to przypominam, że dział promocji prowadzi akcję Zostań twarzą Politechniki Krakowskiej, w ramach którego nasza uczelnia oczywiście zachęca osoby studiujące lub pracujące na Politechnice, które chcą współtworzyć jej wizerunek i pojawić się w materiałach promocyjnych Politechniki Krakowskiej, aby wzięły udział w projekcie Zostań twarzą Politechniki Krakowskiej. Jest to akcja oczywiście organizowana przez Dział Promocji Politechniki Krakowskiej oraz Samorząd Studencki Politechniki, a rozpoczyna się od naboru do nowego projektu, którego celem jest stworzenie profesjonalnych materiałów fotograficznych i filmowych wykorzystywanych w działaniach promocyjnych uczelni. Wystarczy oczywiście się zgłosić. Oczywiście zgłoszenie nie jest równoznaczne wzięciem udziału, ale jakaś forma selekcji oczywiście musi być.

I to już wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. Ja oczywiście zapraszam serdecznie do słuchania Radia Nowinki. Przypominam, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl. A dzisiaj tuż po godzinie 20 GPS, na który zapraszają sympatyczni i gadatliwi koledzy. A ja dzisiaj dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas, a żegna się z Wami Tomasz Kapuśniak.

0: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
1: GPS. Wprowadzamy w nowy tydzień, w każdy poniedziałek o 20:00 na antenie Radia Nowinki.

0: Mamy dzisiaj poniedziałek, 8 dzień czerwca i 159 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Seweryn i Medard, ale także Jakub, Maria, Wilhelm, Medarda, Maksymin i Maksymina. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Oceanów. W związku z tym na szerokie wody popłynąć możemy, ale także Dzień Informatyka i Dzień Cyrku bez Zwierząt. No i już całkiem na poważnie i smutno czasami Światowy Dzień Guza Mózgu. Myślę, że tutaj bez komentarza. A jeżeli chodzi o propozycje klubowe, to zapraszam Was na koncert. Koncert, który odbędzie się w Tauronie jutro o 19.30. A zobaczymy tam Bring Me The Horizon, który no, gatunkami Was zaskoczyć może. Dodatkowo pojawią się również Knock It Loose, którzy hardkoru troszeczkę Wam udzielą. A to wszystko oczywiście dla Was już jutro o godzinie 19.30 w Tauron Arenie Kraków. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to mam propozycję dla tych, którzy pamiętają jeszcze He-Mana, który kiedyś w animacji się przewijał tu i ówdzie. Skądinąd popularny był, bo tak się składa, że premierowo prawie, że Władcy Wszechświata, czyli no powiedzmy pewna forma kontynuacji He-Mana, ale oczywiście w takiej formie aktorskiej. A Władcy Wszechświata do obejrzenia w Multikinie jutro o godzinie 14.10, 17.15 oczywiście zapraszam. Informacje bieżące. Tutaj mam dla Was zaproszenie i to nie byle jakie, bo w ramach Castle Week organizowanego przez IAST Politechniki Krakowskiej już w najbliższy czwartek odbędzie się wykład, a w zasadzie warsztaty, w których będziecie mogli zapoznać się z użytkowaniem SDR-ów, czyli no powiedzmy urządzeń związanych z odbiorem no, fal radiowych ogólnie rzecz ujmując, do monitorowania częstotliwości i nie tylko. To wszystko akurat będzie można wysłuchać, tak jak powiedziałem, w ramach warsztatów organizowanych na Politechnice Krakowskiej już w najbliższy czwartek, na które to oczywiście serdecznie zapraszam. A, jeszcze jedno. Warsztaty będą prowadzone przez przedstawiciela firmy Emitel, w związku z tym bardzo poważnie i merytorycznie należy do tego podejść. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a skoro tak, no to mam dla Was kilka informacji. Po pierwsze, można słuchać na okrągło, jak tylko włączycie, to wszystko poleci, bo całą dobę dla Was nadajemy. A wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl, tam przycisk włącz radio. No jak włączycie, to w zasadzie wszystko, co zrobić mieliście, to już żeście zrobili. Później po prostu słuchajcie nas, no bo oczywiście cały czas dla Was i tylko i wyłącznie dla Was staramy się przygotować dobrą muzykę, ciekawe materiały, no i jeszcze ciekawsze wypowiedzi. A skoro tak, to dorzucę jeszcze, że a propos wypowiedzi, jutro poranek, tuż po godzinie 9, natomiast wieczorem o 21 Worek Buszu. Natomiast dzisiaj, tuż po godzinie 20 z minutami, czyli zaraz, moi drodzy, GPS, na który zapraszam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie.
1: www.nowinki.pkedu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: się tutaj dzieje?
1: Tak?
0: Co tutaj robicie?
1: Tutaj? Bagno, co? My tego, miał kurwa, co? To, tego.
0: No. Na chleb tak zarabiacie?
1: Tak jest, no.
0: Ciężka tu jest praca.
1: Tak jest, tak jest.
2: GPS!

0: S. Wprowadzamy w nowy tydzień. Poniedziałek po godzinie 20:00 serwis informacyjny już za nami, a to oznacza GPS. Wprowadzamy w nowy tydzień, a w nowy tydzień jak zwykle wprowadzają was
1: Jakub Green
0: oraz Albert Pusa, realizowani przez Słowika Piotra. Oczywiście. I co by tu dużo mówić? Coś nam tutaj przygrało. Przez chwilę myślałem, że Piano Man Billy'ego Joela poleciało, bo to by było trochę adekwatne do tego, co przy okazji początku ogłosimy, bo zapraszamy was z okazji zaczynającego się czerwca, wcale nie na pewien miesiąc, o którym wiadomo mowa.
1: To november jest.
0: Nie o to chodzi. Uwaga! GPS Last Ride! Oczywiście będzie, to oznacza, że no z końcem czerwca kończymy, ale nie tylko sezon, drodzy państwo, bo...
1: Przez siłę wyższą i zmiany w naszych życiach, które zachodzą, no niestety musimy zakończyć audycję GPS, ale bądźcie z nami, bo ten i następne 3 tygodnie, czyli ten najbliższy miesiąc postaramy się dowieść tak jak dotychczas, a może i nawet lepiej.
0: Zobaczymy, na ile nam newsy z danych tygodni oczywiście na to pozwolą. Ale dzisiaj porozmawiamy sobie już za chwilę o tym, co się działo w Krakowie. Będzie, widzę, trochę o sztucznej inteligencji. Będzie trochę o robakach. Po świecie też sobie zresztą pojeździmy, ale nie tylko po świecie, bo również po Polsce. Bo jeśli mowa o jeździe, no to o pewnym rajdzie też sobie porozmawiamy już niedługo. Ale zanim zaczniemy, to Stardust. Music sounds better with you.

0: No to Kraków, jak zwykle w pierwszym temacie. I jak Kraków, no to musimy sobie porozmawiać dokładnie o tym, o czym zawsze. Czyli remonty.
1: Okej. O czym tym razem?
0: W Krakowie rozpoczął się remont węzła Bagatela, obejmujący odcinek Karmelickiej między Bagatelą a Garbarską oraz okoliczne skrzyżowania.
1: No, ale to można
0: czyli ścisłe centrum.
1: Ale tam jakieś wahadło zostało opuszczone, czy w ogóle jest... W ogóle zostało wyłączone z ruchu?
0: Wstrzymano ruch tramwajowy i samochodowy w tym rejonie, a przejazd przez obszar inwestycji nie jest możliwy. Tramwaje zostały skierowane na trasy objazdowe. Pasażerowie korzystają z zastępczych linii autobusowych. Kierowcy muszą poruszać się wyznaczonymi objazdami, między innymi przez ulicę Krowoderską, Świętej Teresy Siemirackiego i Biskupią.
1: Ojejku, no to poruszanie się w centrum miasta, zwłaszcza komunikacją miejską i zwłaszcza tramwajami, no to może być dosyć trudne.
0: Natomiast miasto zapewnia, że piesi nadal mogą przemieszczać się w rejonie inwestycji, choć trasy dojść mogą się zmieniać wraz z postępem robót i będą odpowiednio oznakowane.
1: No tak, to
0: nie
1: standard.
0: Wierzę w to.
1: Że będą przejścia odpowiednio oznakowane?
0: Tak. Jesteśmy w Krakowie. Jakby nie ufam.
1: No ale
0: jakby już tak z zasady.
1: Skoro mają być samochody i tramwaje wykluczone z tamtego rejonu, no to może nie będzie aż tak źle.
0: Będzie źle, ale nie z tego względu, tylko z tego względu, że całość prac ma potrwać około 9 miesięcy.
1: Uhuhu.
0: Czyli zanim urodzą, to tak pewnie z 18.
1: Okej. Czyli na wcześniaka raczej nie ma nadziei, tak?
0: No w tym mieście. Widziałeś kiedyś, żeby jakiś remont skoczył się szybciej?
1: Gdziekolwiek. To nie tylko o Kraków chodzi.
0: Wciąż, w tym mieście.
1: No właśnie.
0: Natomiast całość, tak jak mówiłem, obejmuje modernizację kluczowego węzła torowego, który ma poprawić funkcjonowanie komunikacji miejskiej w centrum Krakowa na kolejne dekady.
1: No zobaczymy. Mamy taką nadzieję w takim razie.
0: Nie ufam.
1: Nie ufasz?
0: Nie.
1: A ja nie wiem.
0: A ja zagram piosenkę.
1: Tu mam Pilots. Stressed out.
0: To ja, jak myślę o remontach.

0: ty novinky.
1: Posłuchaj.
2: A, co?
1: Co?
2: Lidl.
1: PKP.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz. Wow.

0: ziele! Pendulum w utworze Come Alive na antenie Radia Nowinki.
1: Ale to
0: super
1: buja.
0: Kawałek. Super kawałek, no. W ogóle ta nowa płyta jest bardzo fajna, bardzo polecam.
1: To ja chętnie się na niej pochylę.
0: Jak najbardziej zachęcam. Również wam, drodzy słuchacze. Tak, na samym początku wspomniałem o Last Ride GPS-u, więc o innym rajdzie jeszcze sobie wspomnimy, bo w ten weekend ostatni, nie wiem jak to przeinaczyć w przymiotnik, no po prostu w ten weekend, w którym wypadało Boże Ciało, wystartował również rajd Koguta.
1: O!
0: Tegoroczna edycja jubileuszowa, już 10. Co się śmieje?
1: Śmieję się z siebie. W sensie, udawaj zaskoczonego, że tam byłem. O!
0: A, wow, no tak, rajd Koguta, Kuba wow. Wiedział. Bo ja też tam byłem. Tak, też tam byliśmy z ekipą. Serdecznie pozdrawiam naszą ekipę z samochodu Mercury Cyclone GT, rocznik 71.
1: Piękny samochód, jak nie wiecie, bo ja nie wiedziałem. Wygooglujcie, wspaniały wóz.
0: Tak, co lepsze, mieści 6 osób. Mercury Cyclone GT. Jeszcze raz.
1: 71
0: rok. Tam jest silnik 5,8 litra V8 amerykańska, więc ryczy to pięknie. Też słyszałem, że jak przy mecie zrobiłem przygazówkę, to było widać, że trawę wyrywam.
1: Nice.
0: W sensie rurą wydechową. No dobra, ale co do samej inicjatywy.
1: Wychodząc z nerdowskich szczegółów.
0: Tak. Dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest rajd Koguta, to jest rajd charytatywny, który jest organizowany przez Muzeum Motoryzacji w Oławie. Coroczny, od 10 lat właśnie, teraz 10. edycja jubileuszowa. Jest to event po prostu, do którego wpisowe jest przeznaczane na chore dzieci. Tam w tym roku to było tak za samochód osobowy 1500 zł wpisowego, więc całkiem nieźle. W tym roku wystąpiło ponad 20 000 uczestników. Nie tylko w samochodach, ale też w motocyklach, traktorach, a nawet rowerach.
1: 20 000 razy...
0: Wpisowe różniło się też w zależności od tego, jakim pojazdem jechałeś. 1500 to jest za samochód osobowy.
1: No ale pewnie jest większe za jakieś autobusy, mniejsze za motocykle, niech będzie średnia 1,5 kroca.
0: Tak, no mało tego, były tam też różne licytacje, można było nawet więcej wpłacić niż te 1500. Kuba coś przeliczył.
1: 30 milionów.
0: No, to by było, gdyby tam były same samochody osobowe.
1: No tak, no ale powiedzmy, że motocykle są tańsze, autobusy są droższe.
0: I rowery, i rowery jeszcze.
1: Niech to nawet będzie 20 baniek, 1/3 z tego mniej. To i tak jest dużo pieniędzy, wow.
0: Znaczy, no trochę tu jakby nie zaś tak kolorowo, jak ty o tym powiedziałeś, bo w trakcie całej działalności 10-letniej rajdu Koguta zebrano 10 milionów. No, prawie 11. Ale tegoroczna edycja i tak była rekordowa, bo zebrano 5 636 000 zł.
1: Kto rozkrada te pieniądze?
0: Dziwne, nie?
1: Kto rozkrada ten hajs?
0: Czy ja dobrze przeczytałem? Tak, w tegorocznym rajdzie uczestniczyło 20 000 ludzi.
1: A ludzi, nie samochodów.
0: A przepraszam, rzeczywiście. Tak, bo generalnie to działa tak, że liczba samochodów też jest ograniczona.
1: Wyobraźmy sobie, że z Oławy do Zamościa, tak? Bo to do Zamościa jechał w tym teraz.
0: Tak, ten z Oławy rajd, do Zamościa.
1: Że
0: tak.
1: Jedzie 20 000 samochodów, to prawdopodobnie ci, którzy wjeżdżają do Zamościa, jedni już wjeżdżali do Zamościa, byłaby taka długa linia samochodów, nitka samochodów, i dopiero niektórzy wyjeżdżaliby z Oławy. Gdyby to było 20 000 pojazdów.
0: No to jest tam ponad 500, to niecałe 500 kilometrów chyba jest w sumie takiej trasy, tym bardziej jeśli by się chciało jechać krajobrazowo, to znaczy generalnie ja bardzo polecam, byłem też w zeszłym roku, jeśli słuchaliście nas w zeszłym roku, to też słyszeliście, jak o poprzedniej edycji rajdu opowiadałem, tamten z kolei kończył się w Piwnicznej Zdrój, więc na południe od nas. No i ja bardzo polecam generalnie inicjatywę. Nawet jeżeli nie macie pojazdu, którym moglibyście się tam udać, to jak najbardziej sam event jest wspaniały, bo
1: poszukajcie znajomych,
0: dużo
1: którzy
0: atrakcji
1: tam biorą,
0: też tam jest.
1: Poszukajcie znajomych, którzy biorą udział i możecie się wpierdzielić do nich do samochodu na waleta.
0: Dokładnie. I to wcale nie trzeba mieć jakiegoś bardzo drogiego samochodu, bo tutaj nasz kolega Piotrek Wojtaszczyk, który kiedyś z nami GPS-a prowadził, to...
1: I generalnie pracował u nas w radio.
0: Tak.
1: Był redakcyjny przyjaciel.
0: On zaczął się rozglądać za Audi tak do jeśli dobrze pamiętam, 20 tysięcy za jakąś 80 czy setką. A to są samochody, które do rajdu jak najbardziej się nadają.
1: Nice.
0: Więc w tym roku rekordowy był rajd Koguta i oby następne również takie były. Nothing But Thieves w utworze Evolution.
1: Nice.

0: ty to zaśpisz dzisiaj, Słowik, naprawdę. Nie dość, że żeby zaspałeś, żeby po mnie przyjechać, musiałem na ciebie czekać godzinę, to teraz zasypiasz, żeby nam powiedzieć, że już się zbliża wejście. A jak chodzi o zasypianie, to zaspał też Facebook.
1: No to nic nowego w sumie.
0: Tak, bo nie wiem, czy widziałeś, znaczy na pewno widziałeś, jak wchodziłeś na swojego Instagrama albo na Facebooka, że ostatnio wymuszali zainstalowanie Meta AI.
1: Tak?
0: No, w sensie pojawiało się, zainstaluj, ja to przypadkiem kliknąłem, później musiałem odinstalować ten syf.
1: Ja nie zwróciłem uwagi nawet.
0: W każdym razie, ten asystent Meta AI rzekomo zawierał lukę, która pozwalała cyberprzestępcom na przejmowanie kont użytkowników Instagrama.
1: O, to ja wyobrażam sobie, jak to wyglądało, no bo Meta AI działa na zasadzie chatbota.
0: No tak.
1: Pamiętasz może, na pewno pamiętasz jeszcze stare dzieje AI, jak można było poprosić o przepis na coś niezbyt legalnego, mówiąc, że jak uniknąć przypadkowego zrobienia czegoś.
0: Ciasteczka z wróżbą.
1: Wyobraź sobie, jakby właśnie to wykradanie kont, co nie? Działało na zasadzie: hej czat, co mam zrobić, żeby uniknąć przypadkiem włamania się na konto zarejestrowane pod adresem mailowym takim i takim na przykład.
0: No to trochę idziesz w dobrym kierunku, ale nie do końca, bo hakerzy wykorzystali błąd obsługi zgłoszeń przez sztuczną inteligencję, dzięki czemu mogli doprowadzić do zmiany adresu e-mail przypisanego do konta. Działało to w ten sposób, że mogli poprosić o link resetujący hasło i podać innego maila niż był do konta, i on i chatbot to Meta AI wysyłało tego linka na podany adres na czacie, a nie ten, który był przypisany do konta. Także w ten sposób resetowali hasło i przejmowali kontrolę nad kontem.
1: No to brawo! Brawo! Jakby pogratulować. No Big Tech znowu robi swoje, jeśli chodzi o AI, i znowu coś nie wychodzi.
0: Tak, no bo generalnie problem nie wynikał z inteligencji samego modelu, w cudzysłów, lecz z nadanych mu uprawnień i niewystarczających procedur weryfikacji tożsamości.
1: No jak dla mnie to na jedno wychodzi. Ktoś po prostu ewidentnie skopał sprawę.
0: Tak, no Meta potwierdziła generalnie istnienie tej podatności, która miała zostać wykorzystana do przejęcia tysięcy kont. Żeby nie było, że to były pojedyncze przypadki. Po czym usunęła lukę i wprowadziła dodatkowe zabezpieczenia. Natomiast no ja wychodzę z założenia, że no, tak to jest, jak systemy otrzymują dostęp do wrażliwych funkcji bez odpowiednich mechanizmów kontroli, nie?
1: No toż to.
0: W sensie jakby po co zabezpieczyć narzędzie, które wprowadzamy na rynek, nie?
1: Nie, no kto by to... Przecież bezpieczeństwo hamuje pracę.
0: To prawda. Też czas hamuje nasze wejście. Super High i Following the Sun na antenie Radio Nowinki.

0: słońca. Słuchacie audycji GPS.
1: Ale co podpalił?
2: No ktoś podpalił, ja nie wiem kto.
0: Uwaga! Co może trafić na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego? Podkreślam, niematerialnego, więc nie mowa o jakichś budynkach, jakichś krajobrazach czy pomnikach natury. Uwaga, chodzi o rosół. I to nie tylko, po prostu, o zupę, tylko chodzi o to, o coś więcej właśnie, bo na profilu facebookowym Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie opublikowano wpis, w którym informują, że starają się o to, żeby wpisać na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego nie tylko sam rosół, ale sposób przygotowania go i podawania go jako właśnie rosół będący częścią polskiej tradycji, a nie po prostu potrawą. No, to bardzo jest ciekawe.
3: Jak to było? Chicken juice? Co?
0: Chicken tea.
3: Chicken tea.
0: Chicken tea, to tak, Amerykanie tak nazywają nasz kochany rosół. Tak, rosół to coś więcej niż zupa, to smak domu, rodzinnych spotkań i polskiej tradycji, tak piszą inicjatorzy tej akcji. Zresztą uruchomili też na Facebooku, i nie tylko Facebooku, profil o nazwie Tradycja Rosołu w Polsce.
3: Dobre.
0: W którym właśnie przekazują jakieś treści związane ze znaczeniem rosołu dla naszej polskiej tradycji.

0: polskiej kultury?
1: Ma bardzo duże znaczenie, bo zdanie dobry, ale mama robi lepszy, powiedział każdy kiedyś.
0: Tak, myślę, że tak. Ja również się na tę listę wpisuję. No i do samego ogłoszenia, tegoż zamiaru Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie dodało też film właśnie prezentujący przygotowanie oraz podawanie tegoż rosołu. Jest to bardzo ciekawe, bo właśnie nie mowa tylko o samym daniu, tylko sposobie przygotowania go oraz sposobie podawania go, więc tak jak powiedziałem, coś więcej niż tylko przepis.
1: Już wiemy, że 38 milionów Polaków się nie zgodzi z tym przepisem, bo każdy ma własny.
0: Tak, zawsze tak jest. Że nawet jeśli przepis jest identyczny, to każdemu wyjdzie inaczej. To nawet jest zasada, która dotyczy nie tylko rosołu, nie tylko zup, ale dosłownie wszystkiego w kuchni, odnoszę wrażenie. Mhm. No, ale zauważa się też, że właśnie na oficjalnych listach UNESCO od wielu lat pojawiają się tradycyjne potrawy regionalne, które coraz częściej są uważane za ważny element dziedzictwa kulturowego i promocji kraju. No w tym wypadku jak najbardziej rosół do takiego kryterium można
1: rosół zaliczyć. Jako pierwszy powinien tam wjeżdżać.
0: Tutaj można...
1: Chociaż może żur?
0: Aż by się chciało wspomnieć o tej statlasie, nie? Ale myślę, że żurek mimo wszystko jest niżej bardziej niż rosół.
1: A, że mniej polski.
0: No, nie, że mniej polski, tylko po prostu, że rosół jest ważniejszy.
1: A no tak, no bo... W sensie, wiesz, no jak to było w tej piosence pomidorowa zrobiona z rosołu z wczoraj, tak?
0: I nie tylko pomidorowa.
1: Dokładnie.
0: No wśród wyróżnionych dań na takich listach znalazły się takie potrawy jak na przykład barszcz ukraiński, haitańska zupa jiaomou, nie wiem jak się czyta, i tajska tom yam. Tak jest. Więc do tego grona może jak najbardziej dołączyć nasz polski rosół. A teraz...
1: No bardzo dobrze, bo jest lepszy niż wszystko, co wymieniłeś.
0: Małpka tej statlas. Placebo. Every you, every me.

0: Rany boskie święte, mogłeś to uciąć. Ty mówisz, że nie przysłuchujesz piosenek, jakie puszczasz? Bo właśnie, bo prawdopodobnie nie słyszeliście, Słowik nam powiedział, że nie spodziewał się. I właśnie wyszedł z pokoju.
1: Aż sprawdzę, kto to wrzucił. To jest twoja czy jego piosenka?
0: Jego.
1: No to tym bardziej.
0: Dużo rozmawialiśmy, przechodząc do tematu, w trakcie GPS-a o zwierzętach oraz ich przemycie.
1: Jezus, wielokrotnie... mówisz o audycji po prostu. Jakoś dopowiedziałem sobie, że teraz poza anteną o tym rozmawialiśmy i miałem takiego laga, że... Ale my o tym nie gadaliśmy przecież, gadaliśmy o grach.
0: Znaczy trochę gadaliśmy o pewnym człowieku, którego można byłoby tak nazwać w branży gier, ale do tego dojdę, bo australijskie władze przeprowadziły największą w historii kraju akcję zajęcia nielegalnie hodowlanych zwierząt, konkretnie bez kręgowców.
1: Poczekaj, jeżeli brzydzicie się tematu robaków, to może nie słuchajcie.
0: Tak, konfiskując ponad 100 tysięcy karaczanów z jednej hodowli w miejscowości Bathurst w Nowej Południowej Walii.
1: Bathurst.
0: 100 tysięcy.
1: Wiesz, co to jest za miejsce? Tam jest ten tor legendarny. Przepraszam za off-top.
0: Racja, Bathurst.
1: Przepraszam za off-top.
0: To prawda.
1: Ale mi się neuron aktywował.
0: Neron. No, generalnie a głównie karaczany madagaskarskie i argentyńskie. Jeżeli ktoś naprawdę jest teraz dopiero, ja bym zrobił ten disclaimer, jeżeli ktoś się brzydzi, to niech na 30 sekund albo 15 nawet zatka uszy. 3, 2, 1. Te robaki, te karaczany są wielkości tak mniej więcej środkowego palca długości.
1: Jak to w Australii?
0: No, tam wszystko jest większe. Już możecie odetkać uszy. Generalnie...
1: Na pewno to
0: usłyszeliśmy. Generalnie zwierzaki te, jakby nie było, były trzymane i rozmnażane bez wymaganych zezwoleń, ponieważ w Australii obowiązują bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące importu i hodowli gatunków obcych ze względu na ryzyko dla lokalnych ekosystemów.
1: No tak, no jednak...
0: Tam jest cały ten system, że musisz buty wytrzeć przed wjazdem.
1: Tak, no trzeba jednak to kontrolować, żeby tym lokalnym nie stanowić zagrożenia, wiadomo.
0: To prawda. Wartość całej partii oszacowana na około 200 tysięcy dolarów australijskich. A urzędnicy podkreślili, że mogły być one wykorzystywane między innymi jako pokarm dla gadów w handlu zwierzętami egzotycznymi. Czyli kolejna nielegalna warstwa tego procederu.
1: Wow. Można się pogubić.
0: A teraz proszę wszystkich tych, którzy mają na serduszku dobro zwierząt, zatkanie uszy. Nie, dobra, nie zatykajcie, bo to wszyscy zaraz przestaną słuchać. Wszystkie skonfiskowane owady mają zostać uśmiercone. A służby ostrzegają, że podobna nielegalna działalność będzie w przyszłości surowo karana. Natomiast no niestety zwierzaków nie czeka dobry los.
1: No bywa.
0: Bardzo mi się podoba to, że następna piosenka jest o że, w sensie, no sam, no, nie będę tłumaczyć, The Warning i Kerosene.

0: Uwaga, jeżeli jesteście... The warning. Jeżeli należycie do grupy osób wyznającej zasadę, że pieniądze to nie wszystko, że pieniądze szczęścia nie dają, a kłócicie się z tymi, którzy mówią, że od przybytku głowa nie boli, to słuchajcie, bo kogoś ewidentnie mogła ta głowa od przybytku zaboleć.
1: Oho.
0: Ponieważ 51-latek z powiatu, z Gorzelskiego, jadąc samochodem znalazł pewien worek.
1: Okej.
0: Jak się okazało, worek pełen pieniędzy.
1: Plecak pełen keszu wypełniony aż po brzegi?
0: Milionem złotych.
1: Wow!
0: Więc nie mało. No, jakby widzi, zatrzymał się, wziął, odjechał, nara, nie? No i okazało się, że ten worek pochodził z konwoju, który utracono 18 maja właśnie w Zgorzelcu. Podejrzewam, że po prostu, wiesz, jakby to wszystko wydarzyło się tam kilka tygodni temu, tylko teraz dopiero wyszło na jaw, nie?
1: Okej.
0: Ale w każdym razie, podczas transportu wartości pieniężnych z niezabezpieczonej przestrzeni ładunkowej pojazdu służącego do przewozu gotówki wypadł worek zawierający depozyt pieniężny. Właśnie ten worek z milionem złotych. Gość się zatrzymał, wziął i nara. Jak wykazało śledztwo, udało się w ogóle zidentyfikować tego mężczyznę. Nie wiem w jaki sposób, ale właśnie jak wykazało śledztwo, po prostu zatrzymał się, wziął worek i odjechał. On generalnie potem jak go zatrzymali, to on mówił, że jest niewinny i w ogóle usłyszał, słuchaj, zarzut przywłaszczenia znalezionego miliona.
1: A ja się nie zgadzam.
0: Znaleziony, nie kradziony.
1: Dokładnie.
0: No ale słuchaj, po doprowadzeniu do prokuratury rejonowej w Zgorzelcu mężczyzna usłyszał właśnie zarzut przywłaszczenia znalezionej rzeczy w postaci środków pieniężnych w kwocie około miliona złotych. To jest przestępstwa z artykułu 284 paragraf 3 kodeksu karnego. Za ten czyn grozi kara do roku pozbawienia wolności. Więc jakby nie było, no to chyba to
1: skończy. A skąd ten milion, czy... By jeżeli...
0: No właśnie, bo to jest słuchaj najlepsza sprawa, że mężczyznę zidentyfikowano, ale pieniędzy nie znaleziono.
1: Aha, naprawdę?
0: Mężczyzna złożył wyjaśnienia, ale nie przyznał się do winy. Wciąż nie odnaleziono zagubionego miliona. Więc jak widać, no na początku masz ten taki wykres wzrostowy, że jest super, jejku, znalazłem tyle pieniędzy, a potem nagle on spada szybciej niż wzrastał, bo się okazuje, że masz z tego powodu dosyć poważne problemy. Od przybytku głowa może jednak rozboleć najwidoczniej.
1: No a w więzieniu, jeżeli będzie siedział tam ten rok, to może też zaboleć coś innego.
0: Nie, no za coś takiego to myślę, że nie. Mayhill w utworze Colors na antenie Radia Nowinki.

0: słuchacie audycji GPS.
1: Ja już tego nie mogę słuchać!
0: Jest taka słowacka czy czeska piosenka, w sumie nawet nie wiem. Ona leci jakoś mniej więcej tak, że moje oblubione słowo zaczyna na N. Dlatego porozmawiamy teraz o Nigerii.
2: Dobra, co tam się dzieje?
0: Od razu disclaimer. Rzadko poruszamy tematy polityczne. Prawda. Ale ten muszę, bo się uduszę. Młody Nigeryjczyk próbował wystartować w wyborach parlamentarnych, przekonując, że ma 30 lat i spełnia wymagany prawem wiek do kandydowania. Tłumaczył swój bardzo niski wzrost i młody wygląd karłowatość, co miało wyjaśnić wątpliwości części opinii publicznej.
2: LOL!
0: Sytuacja zmieniła się jednak po ujawnieniu pewnych dokumentów, które wskazywały, że w rzeczywistości ten młody mężczyzna, a raczej jak się okazało młody chłopak, urodził się w 2010 roku.
2: O!
0: Czyli,
2: wow!
0: czyli ma 15 lat i nadal uczęszcza do szkoły średniej.
2: Wow!
0: Informacje te miały zostać dodatkowo potwierdzone przez po pierwsze osoby z jego otoczenia, a po drugie również nauczyciele z jego szkoły.
2: Ale to nauczyciel dopiero teraz też ogarnął, że on ma tyle lat?
0: Nie, w sensie pewnie dostał się do głosu. No, pewnie ciężko do jakichś mediów w Nigerii. Nie wiem, jak jest w Nigerii z mediami, ale może ciężko było mu się dostać, żeby powiedzieć ej. Nie wiem, bo tak się już...
2: Czy ty nie jesteś trochę za młody, żeby być burmistrzem czy jakimś innym prezydentem?
0: Posłem.
2: Totalny vibe Finasza i Ferba tam wleciał.
0: O wow, ty rzeczywiście. W każdym razie, po nagłośnieniu sprawy i rosnących wątpliwościach co do jego tożsamości wiekowej, ładnie tak nazwane, kandydat ostatecznie wycofał się z udziału w wyborach, kończąc swoją krótką, nietypową kampanię, mówiąc jednocześnie, że przyszło mu to z wielkim trudem, taka decyzja.
2: No jak widać, wcale nie trzeba wiele, żeby do polityki się dostać, tym bardziej wzrostu.
0: To prawda, nie potrzeba też wiele, aby zakończyć dzisiejsze wydanie audycji tak. GPS, bo to już tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Słyszymy się jeszcze przez najbliższe następne 3 tygodnie. Potem koniec sezonu, jak i koniec GPS-a, ale nie będziemy was zasmucać, będziemy się cieszyć tym, że tyle czasu spędziliśmy razem na tej antenie.
2: Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść.
0: Niepokonanym.
2: Albert Pusa.
0: Jakub Green, Słowik Piotr, niezastąpiony, czy jak zwykle nas realizował. Słyszymy się za tydzień, a teraz na antenie Radia Nowinki na koniec Wyjdzie w praniu, tak się nazywa zespół, i utwór Kalejdoskop.

0: Poranek w Nowinkach. Od poniedziałku do piątku. Od 9 do 11. Z nami wstaniesz prawą nogą.
1: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
2: Siedzę sobie proszę pana w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to. Filmy zagraniczne. Prawda?
1: Teatr. To beer or not to beer?
3: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
4: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
5: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
6: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: habemus papam. Kardynałem Wojtyła.
1: I to właśnie na samym początku pontyfikatu.

duszy swej, mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej, mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i

się skrętem do szczętu i z duszy swej, by dobro dzieju nie zrobi nikomu.

0: have you.
1: Please,
0: yes,
1: come
0: yes,
1: we'll
0: have you.
2: Твоя кола, знаю, ну!